Arleta, wszystkiego dobrego, drogie panie, oczywiście, pozdrawiam serdecznie, bawcie się dobrze, jakby jutra miało nie być. Arletka, wszystkiego dobrego dla was. Rodzinka to siła, wszystkiego dobrego, muzyka na wszystko, pozdrawiamy gorąco.

majówka, spalamy tego grilla! Jak zawsze dla was, kochani, pozytywna energia, mi raz i wy. Ej, David Tango napalona, dawaj mi Ruś. Pozdrowienia dla mojej kochanej Krysi, serduszko, and ślepego, najlepszego ziomka z Porzechowa. Król podrywu, od dziś jestem Pimpuś. To wszystko, Bejer, pozdrawiamy! Cokolwiek to znaczy, wszystkiego dobrego, wariancie. Hop, hop, a ona nie wie, co się stało. Wszystkiego dobrego. Oczywiście coś poszukamy.

Przenosimy się, kochani, oczywiście do Barcelony dzisiaj. Cieplutko, przyjemnie. Bilety tej kontroli, kochani, oczywiście jak zawsze. Wasze miejscowości na czacie, mile widziane. YouTube, główna siedziba u nas.

po raz pierwszy gdziekolwiek oni. Janosik. Dla Ewki, od Ewki z Hamburga, oczywiście dla Mitaska, na wszystkich obecnych na Felbi Timu. Witam Elżbietę, let's go! To co, moi kochani? Janosik na 2026.

Ach, ta majóweczka, jak się macie, jak wasza kondycja? Mirasku, znamy się od czasów radia, więc najlepsze pozdrowienia dla ciebie. No. Cały Częstochowy, moich chłopców, Grzesia, Kacpra, Jacka, Kamila, Mateusza, no i...

0: Myślisz, że żona wchodzi, tak popatrzyłeś na prawo?
1: Nie, to nie jej głos jeszcze. Może troszeczkę później, jak się bardziej zdenerwuję.

0: Ciszę, przyciszę! Daj mi moment.
1: Walk, step in, active, no long cap, just move, no passive, reading this one, that's instant madness, DJ, glitter, pure badness, from that ends...
2: Kochamy swoje żony, kochani. Gorąco pozdrawiamy wszystkie wspaniałe związki, które są razem z nami dzisiaj. To co, moi gani, fermi ci dla was, dwa, trzy numerki na pewno. No, gospodarz musi pokazać klasę. Będzie zagramy, witamy.
1: Madness,

I gorące pozdrowionka dla Kamila WL. Poproszę piosenkę Seven i I Want You. Dobry wybór. Zagramy Kamil, to wszystko. A tymczasem dla tych mocnych, silnych, mamy nadzieję z nami dzisiaj od początku do końca. Po udostępnianiu gorąca prośba, niech nas tutaj będzie jeszcze więcej.

Myślę, że w klimacie retro jeszcze tutaj dzisiaj poszalejemy, tak więc Marika, zostań z nami do końca. Też byłem z tej stacji, a dzisiaj nadajemy z Radio CMP3U i tutaj ciebie serdecznie zapraszamy po również aplikację naszej stacji. Dalej gramy kupę lat, można powiedzieć.

0: Dla Piotra z nami gorące pozdrowienia dla całego Augustowa i okolic. Serdeczny pozdro, udane majóweczki.
1: Ktoś już powie jutro, bo...
2: Lufy na dole mówią, żebyś im zrobił coś dobrego do picia.
1: Grill mi w głowie, w głowie.
2: A że ja nie jestem gospodarz, to tego nie mogę uczynić, chociaż kusiło.

kondycji Amerykanii. Kogo pozdrawiamy, kogo witamy. Oczywiście pamiętacie konkursik dla was. Jak zawsze Radziu na pierwszym dzisiaj. Oj, Radziu. Widzę, że chcesz być królem majówki.

drifty w wersji od naszego wariata Polona. A to początek tych klimatów dopiero przed wami, tak więc koniecznie dołóżcie do piecyka, dołóżcie brykietu. Obiecaliśmy, że zagramy, tak więc promujemy najlepsze brzmienia.

najlepszy grill oczywiście razem z nami. No i musiło się tutaj przykopcić pod tego grilla. Czekamy na waszą gorącą dawkę pozdrowień dla Karolka z nami, dla Mariusza, dla Waldka, Arka, Eweliny, dla tych najaktywniejszych razem z nami po drugiej stronie. Koniecznie dajcie tam głośniej, wariaci. Mamy tutaj pompu.

Super, no bo majówka z Firebeatem i Mirasem. Tak musi być, kochani, nie ma inaczej. A tak a propos,

0: Coś tak gry, tu się musi dymić, kochani, jedziemy!
1: Ja nie wiem, kto podpalił. Ale ktoś podpalił.

0: Ja wchodzę.
1: Drzwi otwarte, ja wchodzę, ona po nim skacze. Hop. Nie wiem, o co w ogóle chodzi, ale ogólnie
0: wchodzę.
1: No to skaczemy wysoko dzisiaj, pod tą majówkę. Nie, to nie karkówka skacze. Uwierzcie mi, na pewno to nie karkówka.
0: Wchodzę, a ona skacze po nim. Hop.
1: Dlaczego, Boże, chowal?
0: Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop

0: trampolinie czy na czymś innym.
1: Zamknij się na kierowców, a tymczasem posłuchajcie.
0: Uprawiają. No pierwsze w życiu, jak temu 67 lat mam, to ja takiego sobie nie dam, że spada pod płotem.
1: Halo, hop, hop!

0: Macieja, gorące pozdro. Razem z nami dla kierownika.
1: Ja.
0: Dla tych, którzy z pracy wracają. Majóweczka, mam nadzieję, w tym momencie się rozpoczyna w twoich głośnikach. Jeszcze raz dzisiaj, w tym klimacie. Dla całego rady CMPCU. Razem z nami. Zróbcie aktualizację koniecznie.

0: TikToker kubeczka, żeby się zrymowało.
1: Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do...
0: Dla Marcela, gorący pozdro, dla Welci, razem z nami, dla naszego składu całego moderatorskiego, w jednym miejscu dzisiaj.

Tak jest jak zawsze. Widać, lecimy z tematem, popujemy pozdrowienia od prezesa i całego związku OSP. Widzimy się na opłatku.

0: PCO Firebitka. Przed Firebitkiem, przed Miraskiem, dla Dajrona, gorący pozdro. Mam nadzieję, że majówka u was się udaje po drugiej stronie i czekamy.
1: Pachnie, pani aromat, pan skórze już się zgaszy. Będę próbował, ale dzisiaj znów nie zasnę, droga pani.
0: Za waszymi znajomymi tutaj na transmisji, za waszą obecnością po drugiej stronie. Także jutro od godziny 20 w tym samym składzie widzimy się ponownie.

Ty, kto razem z nami po drugiej stronie? Czy wszyscy są gotowi? Czekamy na wasze miejscowości w tym momencie na czacie. Dawajcie znać, jakie miejscowości dzisiaj grillują razem z nami. To jest ten kochani moment. Nadsyłajcie na czacie wasze miejscowości. Idealna i doskonała możliwość, aby nadsyłać tutaj wasze miejscowości, które słuchają w tym momencie naszej transmisji na żywo. Uwaga, czekamy. No i się zaczyna. Suf czy fruwa razem z nami. Witamy serdecznie na pokładzie. Dublin, witamy. Sergiusza razem z nami.

Brzeszcze, Małopolska, witamy serdecznie! 3, 2, 1! Małopolska! Leci z nami Elbląg, Bydgoszcz! Danków, Monachium!

grillu. Som na miejscu pierwszym, drugim, trzecim. Dzisiaj to jedyneczka zgarnia standardowo. Coś dobrego, tutaj bitka Minoska. Radziu podkręca tutaj grillem póki co.

0: Dla was również dużo zdrówka. To najważniejsze przede wszystkim. Po to majóweczkę. Weźcie taksi, nie jedźcie po różnych rzeczach. Bezpiecznie w razie czego do domu.
1: Witamy, Dybnik, pozdrawiamy!

0: szkodnie. Oczywiście odpalamy naszego muzycznego grilla dla was.
1: Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu.
0: Co?
1: Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie.
0: No bo kiedy jak nie teraz, prawda?

tam jedziemy dalej, oczywiście jak zawsze na Boryska. Na tym wszystkim obecni, proszę bardzo. Można zagrać utwór Deszante, może być remix, może być standard. To wszystko radio, gorąco pozdrawiamy serdecznie. No, no to wyskoczył. Oczywiście poszukamy zamęci dla tych wszystkich, którzy kochają się również na tej majówce.

Gitarka oczywiście wjeżdża dla was, koni. Pamiętajcie, Rady Czempeczy, kropeczkę, najlepszy obywatel w sieci, kto jest razem z nami na odsłuchu. Również was gorąco pozdrawiamy. Kto nas nie ogląda? Halo, halo, my i tak was widzimy. Zostaw tą butelkę.

Do wszystkich obecnych dotarłem po pracy, lecimy po Somira, sposób dla Fire, również sposób dla psychiatryka. No to nic osobistego, serca zawsze z wami, bez sumienia. Pozdrawiamy, dziękujemy, jedziemy!

pozdrawiamy Troniny, gorąco pozdrawiamy! No przecież majóweczka, pobudka!

Here we go again on YouTube. Gramy dla was bez sumienia wszystkich obecnych. Pozdrawiamy gorąco. Jak zawsze Dotar jest szczęśliwy. A tymczasem jak tam wasi sąsiedzi? Halo Luna, halo Holandia. Zagramy jak zawsze. Dla Waldka od Waldka. Zronin razem z nami. Piątek.

0: pozdrav dla Waldka, dla Ani. Pobudka, wake up, kochani, tak więc co, dociskamy do biecyka, czy nie?
1: Wake ass, motherfucker!
0: Będzie głośno w waszych głośnikach, będzie jazdunia, tak jak Szwecja lubi dla imiolka. Razem z nami, gorące pozdro. Czy wszyscy są gotowi?

busy, motherfucker. Kacego Radika z MBCU. Gorące, najlepsze.

Odradzia z pozdrowiami dla duchów z OSP Mszona Dolna. Pozdrawia druh z OSP Pani Grucz. Tyle samo wyjazdów, co powrotów. Nieraz dożyć do pieca, Wielkopolska pozdrawia. Gramy z Wielkopolski, dokładnie. Tymczasem z Wajerbitkiem, za sterami. Gorące i najlepsze, wjeżdżają. Gotowi? 3, 2, 1, po to majówkę.

Kostów. Razem z nami okolice Dolnego Podlasia. Serdecznie gorące pozdrowionka. Zapomnijcie, będzie o kieliszkach. Myślę, że znacie doskonale. I 200 po mieście.

Jak mogłeś to zrobić? Nie, spokojnie, to tylko ja, Fire Beat. Ale od mojej zerka coś też zagramy, tak więc spokojnie. Witamy sobotu, niespokojnie, my tutaj.

sumienia. Za to, że jak zapodasz coś dla mnie, jak zawsze bez kierownik kiedyś. Po tą delegację, ha, lecimy po Patryka. Przepraszam, to nic osobistego, serio. My zagramy jak zawsze dla ciebie najlepsze numery. Bez sumienia. Zagraj coś dla niego. Ale tak totalnie bez sumienia.

Ta przypalona. Tak mu zagraj. Jakby miała już dosyć na tym grillu. Tak jakby mówiła, weź mnie.

Radek, zostaw to. To wszystko dla was, koniec. Oczywiście jedziemy dalej mocniej, zanim zaczniemy naprawdę piękne klimaty. To co, jedziemy dla tego backstage'u na dole, gramy dla dziewczyn. Dla was, koniec, oczywiście jak na

Tak, a nie idziemy w Fajerblitka dzisiaj. Majóweczka. A tymczasem patrzę na zegarek, przywitaliśmy północ, Daliska, Elvisa i wszystkich obecnych. Na Mariusza oczywiście, dlatego my z tym gramy.

0: tego słowa. A tymczasem, kochani, pamiętajcie, jak na niej interwencji, bo macie naprawdę piękne serce dla wszystkich strażaków w całej Polsce.
1: Ale coś czuję, że macie za głośno.
0: Dalej w ten sam plan. Za cicho mają.

dzisiaj maksymalnie koniec do pierwszej godzinki dla was, tak więc śmielutko. Jeżeli macie ochotę nasłać gorące pozdrowionka, to jest ten moment. Radzie to szaleje dalej.

15 minut ode mnie dla was, czyli otwaj bitka. No i czekamy. Bo to pierwszy dzisiaj maksymalnie, tak więc co? Radziu, mina z ty wariacie, słucham twoich setów na słuchawkach. Robota idzie, zacznie lepiej, pozdro. Pięć duszek na piwko dla... Pięć duszek na piwko dla ciebie. Dzięki wariacie, gorące pozdrowienia. Od minaska, od Firebitka dla ciebie.

was przez najbliższe pół godzinki. Maksymalnie dzisiaj, kochani, do pierwszej godzinki, tak więc zapraszamy do pracowni gorących pozdrowień. Miejsce pierwsze dzisiaj z Galerii Wipowską nagrodę, póki co Radziu tutaj na pierwszym. No i Radziu tutaj sobie coś pysznego wybierze dla siebie, na pewno z tej majóweczki wyciągnie najlepsze, co tylko może. Lonely.

Kochani, serca w góry, kochani, jutro skok ze spadochronu. Będzie się działo naprawdę. Ja myślałem, że polecimy na live'ie. Nie tak szybko.

0: Jak tam mówi, jaka tam leta, to co, po jednej?
1: Po jednej.
0: I to jakieś wysokie loty, prawda? Jeszcze nic nie zdradzałem.
1: Wszystko leży od was.
0: Kochani, jest taka opcja, że to możemy skoczyć. Pierdolę, nie lecę, bo już możemy się nie zobaczyć. Ale jestem chętny. Ten mnie tu obejmuje. Będą loty. O 20 sobotnia to wiadomo.

0: Jak są wysokie loty.
1: A kto to? To ja. Spadochron.
0: Chciałem powiedzieć, że kostucha.
1: A kto to? Ubezpieczenie.
0: Ci koni śmiecie, bo tutaj naprawdę spadochroniarze bardzo blisko mnie. Stąd ten temat.
1: O, tak to będzie wyglądał, jak będę spadał. Kochani, chodzi o to, że on ma tutaj spadochroniarzy, a mówię mu dzisiaj, jak przyjechałem, choćby skoczmy, on mówi, nie. Mówię,

jest nuta koni do tego, żeby skoczyć. Dla was zrobię wszystko. Radziu, zrobię to dla ciebie. I dla prezesa z Mszany Dolnej. Skoczę. Teraz wam to obiecuję. Nie wiem, co będzie rano, ale myślę, że damy.

samej pierwszej podobno dzisiaj. Gramy! Kanał główny! Heliosonic, G-Bitonic, Supersonic, G-Bitonic. Ja, kondycja mordeczki, oczywiście cały Fireby Team i Raz Team leci razem z wami. Supersonic, Electronic, Electronic. Wiecie, co jest fajne? Jeszcze się grill dobrze nie zagasił, a już wiemy, że sobota przed nami. O 20. Nie gaście go, jak nie musicie. Dobre będą i tosty, lećmy!

dla wszystkich kierowców, oczywiście dzisiejszej nocy. Bezpiecznie do tego oni oczywiście jak zawsze razem z nami. Dla tego czatu oczywiście dzisiaj, kochani. Gramy! To samo pierwszej planowo dzisiaj.

Konkurs kochani oczywiście do samej pierwszej również podobno dzisiaj. Tak zarządził stary. Kurwa, tu nic mu nie działa dzisiaj. A, nie działa, dobra. O, co siada uchachany. Rozkładamy skrzydła.

kondycja mojej kochani, oczywiście gramy dalej, oczywiście jak zawsze. Mam nadzieję, że skracamy ci jeszcze szybciej. O, Tymusia, który już niestety poszedł spać, no bo taka natura. Gorąco was na pewno pozdrawiam.

0: engagement. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deum
1: Matiza.
0: Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko portret Giza. Ziomuśnik nie ma problemu o sportowe buty.
1: Jak ma... Proszę bardzo, kochani, patrzymy na razie dzisiaj. Number one.
0: W klubie DJ.
1: Ach, ten najwyżej nagrody dzisiaj.
0: Jeździ golfem.
1: Powiesimy go jak zwycięzcę. Soundbus udanej majóweczki dla ciebie postawiamy z żonką. Proszę bardzo.
0: Na obiad z rodziną do stołu siądą. Pogaduchy się przedłużają. Powroty wychodzą z domu. Jak nie wrócę.
1: Na łysego z brazem można świalutko powiedzieć. Wszystko.

Gospodarz puścił, to trzeba pograć. Soundbass jeszcze raz pozdrawiamy gorąco serdecznie. Na małżonki dla was. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Witamy Kołobrzeg. Halo, halo i serdetku pozdrawiamy.

0: ci przyznam.
1: Zapraszamy kochani oczywiście na 20 dzisiaj. Poprawiny!
2: Potem daj to jeszcze raz. Chcę tracić całą noc, jakby miał przekończyć świat.
1: Jak się bawicie po drugiej stronie, mam nadzieję, że łapki

0: lub o tydzień cofnąć czas. Ale nie da się.
1: Zróbcie koniec serducha dla was samych, bo my jedziemy dla was majóweczka. Dzień pierwszy. Sobota 20, widzimy się w tym samym składzie ponownie. Może po skoku, może nie.

Bądźcie sobą, kochani, oczywiście jak zawsze gramy dla was. Wiecie, że my tu zawsze dla was jedziemy z pozytywną dawką energii i najlepszej muzyki. Radio Cembrzyk, kropeczkę, kanał główny. Zapraszamy. Tak jest.

Wjeżdża koń, muzyczna maszyna dla was. I gorąca przedpremierka, tak więc malutko. Gotowi. Od polona promujemy. Muzyczna seks maszyna. Tu nie ma co się uśmiechać, to trzeba latać.

zmiany, kochani, się zmieniły dzisiaj. Mówi do pierwszej. Patrzę, 17 po. No to gramy. Uwaga. To jest fajny tym, to jest Mira z tym oczywiście. Zróbcie se ducho. Najlepsze studio dzisiaj. Majóweczka. Idziemy!

towarzyszy narzekani dla was specjalnie. Dla tych, co pamiętają, świadutko! Spokojnie, moi kochani, spokojnie zwolnimy, aby był dłuższy, jak zawsze dla was. Może kiedyś na wszystko poważnie. Jak tam kondycja? Najlepsze dźwięki, najlepsi widzowie. Najlepsza majówka! Orgasm.

0: Aha. Blokowiesza ku klimatu w retro i ku klimatu odświeżenia w tym momencie w naszych głośnikach. Powoli ku końcu dzisiejszej transmisji live.
1: To mnie podnieca dla mojej w dresie. Pozdrawiamy. Zwłaszcza spodnie. Na was, kochani, oczywiście zaproszeni na sobotę, nie na wieczór, czyli dzisiaj.

Gramy ze Beskoni Loco, oczywiście Polon. Dla uchanego postawiam serdecznie na siłownię. Się wybiera? Pewnie chłopak. A tymczasem ostatnie ślipy. Gospodarz mówi, zamówi ci dobranoc. I zjamy pod was po trzy numerki i będziemy sobie mówić Loco. Ale do spania. Tak jest. I sam ci wybrać w dzisiejszej nocy. Number one, kto dzisiaj?

0: Jarabusie, spokojnie, jak będę leciał, to będę na czczo. Pozdrawiamy.
1: In sequence. Break.
2: Wjeżdża coś odpalone dla was. I uwaga.
1: Exceed your own limits.
2: Halo, Konrad.
0: Tak, tak!
2: Ratuj!

0: ubijemy nasze kobity? Tak! To nie ja.
1: Push.
0: Push me.
1: Quens.
2: Dajcie głośniej przede wszystkim, to najważniejsze. No i pamiętajcie, sobota 20, widzimy się ponownie. Seed. Majówka 2026. Tak to wszystko wygląda tutaj, w tym miejscu. Kazał mi się zapytać, czy było dobrze. Nie, to ja sam powiem, czy było dobrze.

0: Game over, kochani. To znaczy, że za momencik będziemy kończyć pewnie, ale powiem wam tak. Czy widzimy się z wami jutro? Tak. Co złego, to nie mi raz, kochani. Jeszcze jeden ode mnie za chwileczkę. Fajbicik dla was. Oczywiście.
1: A, życzyli po jednym.
0: Tak. I widzimy się wieczorem po prostu. I oczywiście wybieram zwycięzcę dzisiejszej nocy.
1: Tak.

0: koni oczywiście dla was na poważnie. Gramy! Muzyka legi na wszystko, hashtag dystans, pamiętajcie o tym. Jest pięknie!
1: Jeden do fajbitka, jeden od Miraska, jeden do fajbitka i powoli ku końcu. Bo będzie...

0: skończmy to, bo moja mi powiedziała, że jak skończymy za 10 minut, będzie bonus.
1: To w takim tempie musisz dawać szybkie przejście.

0: Szybko i na temat, kochani, gramy dla was. Siedzę tu sobie dzisiaj po cichu, a z tym jak zwykle rozpierdn system. No dobra.
1: Ale go ta szybko żona zmotywowała.

ostatnio ode mnie. Będziemy się żegnać, a tymczasem muzyczna intergalaktyka. Od naszego mistrzynia inaczej.

Hey yo! Najważniejszy weekend każdego roku. Majówka! I uwaga, wierzę dla was! Dlatego Radio CMP Czeł, pamiętajcie, tam muzyka nigdy nie gaśnie.

kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie, godzinka 20. Sobotu nie widzimy się ponownie. Najlepsze muzyczne klimaty klubowe dla was. W tym klimacie nie tylko. Weekend z nami się dopiero zaczyna, bo jutro też się widzimy. Godzinki 20. Sobota. Dzisiaj w sumie. Tak to szybko leci.

Moi Gani, oczywiście ja ze swojej strony mówię gorące, eleganckie dobrej nocy. I widzimy się wieczorem u naszego serdecznego przyjaciela. Czyli Witka Kowalska. Ufaj Witka, gospodarza naszego dzisiaj. Gramy również wieczorem. Co złego to nie mi raz. Zapraszam. Z mojej strony. Mam nadzieję, że nie zawiodłem. Może kolejnie na wszystko. Właśnie na was. Hashtag dystans. No i wiadomo. Ode mnie dobrej nocy. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się wieczorem. Chłódźcie co trzeba, bądźcie uśmiechnięci, przytulcie swoich znajomych i rodzinkę. I widzimy się wieczorem. Pa!

Ja idę kosić trawę. Trzymajcie się ciepło. Obserwujcie nasze profile na Facebooku, na YouTubie, na TikToku. Bo tam się dzieje. Do zobaczenia, dziękujemy.

0: stosunkiem dla waszych gości również na mojej ławeczce. Pamiętajcie o tym, tak jak dla moich gości. Najlepszy szacuneczek za to, że dojechali, dotrwali, przyjechali. To kierował, to kierował. Nie udało się, że kierowałeś.
1: Roboty drogowe.

Przemo Jukka dla was, kochani. Witam wszystko wyglądającego. Podziękowanie za przybycie przede wszystkim na dzisiejszą pierwszą część tej transmisji z tego Miras Teamu, z tego Firebeat Teamu.